0: Mchibuga Masaka.
1: Mchibuga Masaka.
0: Mwetusenzira.
2: Ono nechukutuka kwayo na joli.
3: Radio Butu.
0: Katindo zao, tegede radio chijo ulidiza.
2: Radio yomu tuwa ulicho.

0: place.
1: Kadi to swange chikade buli wakuna wano ku radio budu. Radio yo mtu wa bulijjo.
0: One station, all the vibes.
1: Musasaje poki no budu, muchibuga masaka.
2: Muchibuga masaka.
1: Kati. Mtu sensira, ne tutakaza batu bulijjo.
2: Radio budu.